Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Grądzki.
1: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 10 czerwca – czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca, prowadzenie Dorota Koman i Ewelina Elsmore. 15 lipca – wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, prowadzenie Grzegorz Nowak. 20 sierpnia – sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Deloport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii, portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinariu została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolności i Demokracja. Związek Polaków w Geelong serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 75. rocznicy migracji Polaków do Geelong, które odbędzie się w sobotę 20 czerwca w Domu Orła Białego w Breakwater 46-48 Felmongers Road, Breakwater, Victoria. Wieczór będzie okazją do wspólnego świętowania historii i dorobku polskiej społeczności w Geelong. W programie przewidziano uroczyste otwarcie wystawy fotografii polskich migrantów, występy polskiego chóru młodzieżowego oraz wykwitną czterodaniową kolację z międzynarodowym menu, obejmującą również popularne dania kuchni polskiej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 23:30. Bilety kosztują $45 dla członków oraz $50 dla pozostałych gości. Zespół wokalno-taneczny Łowicz zaprasza na wieczór gwizowy Trivia Night, który odbędzie się w piątek 26 czerwca w Domu Polskim Syrena w Rowville. Wejście od godziny 19, początek quizu o godzinie 19:30. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zabierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym quizowym wydarzeniu charytatywnym. Wejściówki w cenie $20 za osobę plus opłata rezerwacyjna. $15 przy rezerwacji grupowej dla 6 do 10 osób plus opłata rezerwacyjna. Konkurs 100 lat, który łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii. Organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026, polskich kolei. W 2026 przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna, kategoria wiekowa 5 do 8 lat, 9 do 12 i 13 do 18. Kategoria literacka, kategoria wiekowa od 10 do 13 oraz od 14 do 18 lat. Kategoria multimedialna, kategoria wiekowa od 10 do 13 lat oraz od 14 do 18. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres polisheducationnow@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysyłać pocztą tradycyjną. Szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę od 22 do 23 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rozwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługowców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.

Jakub i Ezaw, bliźniaczy synowie Izaaka, stanowią zaskakujące przeciwieństwo zarówno w charakterze, jak i w życiu. Ten brak podobieństwa został przepowiedziany przez anioła przed ich urodzeniem. Gdy w odpowiedzi na pełną niepokoju modlitwę Rebeki oznajmił, że będzie miała dwóch synów, odsłonił przed nią ich przyszłość, kiedy to każdy z nich stanie się głową potężnego narodu, lecz jeden z nich będzie potężniejszy od drugiego, a przewagę zdobędzie młodszy. Ezaw wzrastał, zaspokajając wszystkie swoje zachcianki, zainteresowany wyłącznie teraźniejszością. Nieznoszący ograniczeń, uwielbiał dziką swobodę polowań i wcześnie wybrał życie myśliwego. Mimo to był ulubieńcem ojca. Cichy, miłujący spokój pasterz pozostawał pod wrażeniem śmiałości i energii starszego syna, który odważnie przemierzał góry i pustynie, wracając do domu z dziczyzną dla swego ojca i z ekscytującymi relacjami z własnych przygód. Jakuba, refleksyjnego, pracowitego i opiekuńczego, który skupiał się bardziej na przyszłości niż na teraźniejszości, zadowalało życie w domu, gdzie zajmował się opieką nad stadami i uprawą ziemi. Jego pełna cierpliwość i wytrwałość, zapobiegliwość i przezorność były cechami, które ceniła matka. Jego uczucia były głębokie i silne, a jego delikatne, niesłabnące zainteresowanie przyczyniało się znacznie bardziej do jej szczęścia niż hałaśliwe i okazjonalne przejawy życzliwości Ezawa. Jakub był synem droższym Rebece. Wszystkie nadzieje i pragnienia Izaaka i Rebeki skupiały się na obietnicach złożonych Abrahamowi i potwierdzonych wobec jego syna. Ezaw i Jakub znali te obietnice. Nauczono ich, że pierworództwo jest sprawą wielkiej wagi, ponieważ nie obejmuje jedynie spuścizny w postaci doczesnych dóbr, ale też prymat duchowy. Ten, kto je otrzymywał, miał być kapłanem swojej rodziny i z jego linii rodowej miał wywodzić się odkupiciel świata. Z drugiej strony, na posiadającym pierworództwo spoczywały pewne zobowiązania. Ten, który dziedziczył te błogosławieństwa, musiał poświęcić swoje życie służbie Bogu. Podobnie jak Abraham, musiał być posłuszny Bożym wymaganiom. Musiał radzić się Boga w sprawach swego małżeństwa, więzi rodzinnych i życia publicznego. Izaak przedstawił te przywileje i warunki swoim synom i wyjaśnił, że Ezaw, jako starszy, ma prawo do pierworództwa. Jednak Ezaw nie miał zamiłowania do pobożności ani skłonności do życia duchowego. Wymagania, jakie towarzyszyły pierworództwu od strony duchowej, były dla niego nieprzyjemnym, a nawet znienawidzonym ograniczeniem. Traktował prawo Boże, które było podstawą Bożego przymierza z Abrahamem, jak jarzmo niewoli. Skłonny do pobłażania sobie, niczego nie pragnął tak bardzo, jak swobody w robieniu tego, co mu się podobało. Jego szczęściem były władza i bogactwo, biesiady i hulanki. Uwielbiał nieograniczoną wolność swojego dzikiego, wędrownego życia. Rebeka pamiętała słowa anioła i miała głębszy wgląd w charaktery swych synów niż jej mąż. Była przekonana, że dziedzictwo Bożej obietnicy było przeznaczone dla Jakuba. Powtórzyła Izaakowi słowa anioła, lecz uczucia ojca skupiały się na starszym synu i pozostawał on niewzruszony w swoich zamiarach. Jakub dowiedział się od swojej matki, że według Bożego oświadczenia to jemu miało przypaść w udziale pierworództwo i przepełniło go niewysłowione pragnienie uzyskania przywilejów, jakie ze sobą niosło. Nie pragnął posiąść ojcowskiego majątku. Obiektem jego tęsknot było pierworództwo duchowe, obcować z Bogiem, tak jak robił to sprawiedliwy Abraham. Składać ofiarę pojednania ze swoją rodziną, być protoplastą narodu wybranego i obiecanego Mesjasza, a pośród błogosławieństw przymierza odziedziczyć wieczne dziedzictwo. Oto były przywileje i zaszczyty, które rozpalały jego najgorętsze pragnienia. Jego umysł stale wybiegał w przyszłość i pragnął dosięgnąć jej niewidzialnych błogosławieństw. Ze skrywaną tęsknotą słuchał wszystkiego, co opowiadał jego ojciec na temat duchowego pierworództwa. Starannie strzegł tego, czego dowiedział się od swej matki. Ta kwestia zajmowała jego myśli dniem i nocą, aż skupiło się na niej całe jego życie. Jednak pomimo tego, jak bardzo Jakub przedkładał wieczne błogosławieństwa nad doczesne, nie poznał jeszcze w praktyce Boga, którego czcił. Boża łaska nie odnowiła jeszcze jego serca. Wierzył, że obietnica, która go dotyczyła, nie może się wypełnić, dopóki Ezaw zachowuje prawo do pierworództwa i bezustannie obmyślał sposób, w jaki mógłby zapewnić sobie błogosławieństwo, które jego brat traktował z takim lekceważeniem, a które dla niego było tak cenne. Kiedy pewnego dnia Ezaw wracał do domu z polowania, zmęczony i słaby, poprosił o jedzenie, które przygotowywał Jakub. Ten, którego jedna myśl dominowała nad pozostałymi, wykorzystał swą przewagę i zaproponował, że zaspokoi głód brata za cenę pierworództwa. Oto ja jestem bliski śmierci, zawołał lekkomyślny, pobłażający sobie myśliwy. Co mi więc po pierworództwie?
i za miskę czerwonej potrawy rozstał się ze swym pierworództwem, potwierdzając to przysięgą. W niedługim czasie mógłby posilić się w namiotach swego ojca. Jednak tylko po to, by zaspokoić chwilowe pragnienie, bezmyślnie oddał chwalebne dziedzictwo, jakie sam Bóg obiecał jego przodkom. Interesowała go tylko chwila obecna. Był gotów poświęcić sprawy niebiańskie za ziemskie, zamienić przyszłe dobro na chwilową zachciankę. W ten sposób Ezaw pogardził swoim pierworództwem. Pozbywając się go, poczuł ulgę. Teraz nic mu już nie przeszkadzało, mógł postępować jak chciał. Jakże wielu nadal sprzedaje swoje prawo do czystego i nieskalanego dziedzictwa w niebie za dziką przyjemność mylnie zwaną wolnością. Poddawszy się zwykłym zewnętrznym i ziemskim pobudkom, Ezaw wziął sobie dwie żony, córki Chetytów. Oddawały one cześć fałszywym bóstwom, a ich bałwochwalstwo przysparzało goryczy Izaakowi i Rebece. Ezaw złamał jeden z warunków przymierza, które zabraniało zawierania małżeństw między ludem wybranym a poganami. Jednak mimo to Izaak był niewzruszony w swym zamiarze przyznania mu pierworództwa. I nie miała na to wpływu ani argumentacja Rebeki, ani gorące pragnienie otrzymania błogosławieństwa przez Jakuba, ani obojętność Ezawa wobec zobowiązań, jakie nakładało na niego pierworództwo. Mijały lata, aż wreszcie Izaak, stary i niewidomy, przeczuwając, że wkrótce umrze, postanowił już dłużej nie zwlekać z udzieleniem błogosławieństwa starszemu synowi. Jednak świadom sprzeciwu ze strony Rebeki i Jakuba zdecydował, że zrobi to potajemnie. Zgodnie ze zwyczajem, według którego należało z takiej okazji urządzić ucztę, patriarcha poprosił Ezawa. Weź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę i przyrządź mi smaczną potrawę, gdyż chcecie pobłogosławić, zanim umrę. Rebeka odgadła, jaki jest jego zamiar. Była pewna, że jest on sprzeczny z tym, co Bóg objawił jako swoją wolę. Izaakowi groziło niebezpieczeństwo ściągnięcia na siebie Bożego niezadowolenia i pozbawienia młodszego syna tego, do czego powołał go Bóg. Na próżno usiłowała przekonać Izaaka, a w końcu zdecydowała się użyć podstępu. Gdy tylko Ezaw wybrał się na polowanie, Rebeka postanowiła wprowadzić w życie swój plan. Powiedziała Jakubowi, co się stało, wzywając do natychmiastowego działania, które zapobiegłoby udzieleniu ostatecznego i nieodwołalnego błogosławieństwa Ezawowi. Zapewniła swego syna, że jeśli postąpi według jej wskazówek, może je otrzymać, jak to obiecał Bóg. Jakub niechętnie przystał na plan, jaki zaproponowała. Myśl o oszukaniu ojca wzbudziła w nim wielki niepokój. Czuł, że taki grzech sprowadzi raczej przekleństwo niż błogosławieństwo. Jednak jego skrupuły zostały przełamane i przystąpił do wykonania tego, co sugerowała matka. Nie miał zamiaru posuwać się do jawnego kłamstwa, ale gdy już znalazł się w obecności swego ojca, wydało mu się, że zaszedł za daleko, by się wycofać i przez oszustwo uzyskał upragnione błogosławieństwo. Jakub i Rebeka osiągnęli swój cel, ale z powodu oszustwa zyskali jedynie strapienie i smutek. Bóg oznajmił, że Jakub ma otrzymać pierworództwo, a jego słowo wypełniłoby się w swoim czasie, gdyby w zaufaniu czekali, aż on sam zacznie dla nich działać. Jednak, jak wielu, którzy twierdzą, że są dziećmi Bożymi, nie zechcieli oddać spraw w jego ręce. Rebeka gorzko żałowała złej rady, którą dała synowi. Stało się to powodem rozdzielenia matki i syna i nie zobaczyła go już nigdy więcej. Od chwili, gdy Jakub uzyskał błogosławieństwo, poczuł ciężar wyrzutów sumienia. Zgrzeszył przeciw swemu ojcu, bratu, swej własnej duszy i przeciw Bogu. W jednej krótkiej chwili popełnił czyn, za który przyszło mu pokutować całe życie. Nawet po wielu latach to wydarzenie ciągle stawało przed nim jak żywe, gdy jego serce cierpiało z powodu nikczemnego postępowania jego własnych synów. Ledwie Jakub opuścił namiot swego ojca, nadszedł Ezaw. Chociaż sprzedał swe pierworództwo i potwierdził to uroczystą przysięgą, teraz był zdecydowany posiąść związane z nim błogosławieństwa, niezależnie od tego, co przysługiwało bratu. Z pierworództwem duchowym łączyło się doczesne, które zapewniało mu przywództwo w rodzinie i podwójną część ojcowskiego majątku. Te błogosławieństwa był w stanie docenić. Ojcze mój, powiedział, wstań i jedz z łowów twego syna, aby mi błogosławiła twoja dusza. Stary, niewidomy ojciec, drżąc z zaskoczenia i udręki, poznał oszustwo, którego się wobec niego dopuszczono. Upadły jego nadzieje, które pielęgnował długo i z czułością, a on sam głęboko odczuwał rozczarowanie, jakiego będzie musiał doznać jego starszy syn. Jednak olśniło go przekonanie, że to Boża opatrzność przekreśliła jego zamiar i doprowadziła do tego, czemu on sam zdecydował się przeszkodzić. Pamiętał słowa anioła skierowane do Rebeki i pomimo grzechu, jakiego winien był teraz Jakub, dostrzegł, że jest on jedynym, który nadaje się do tego, by wypełnić zamiary Boże.
Gdy słowa błogosławieństwa spływały z jego ust, poczuł natchnienie ducha, a teraz, gdy już poznał okoliczności, potwierdził błogosławieństwo, które nieświadomie wypowiedział wobec Jakuba. Błogosławiłem mu i będzie błogosławionym. Ezaw ledwie doceniał błogosławieństwo, gdy wydawało się być w jego zasięgu, ale teraz pragnął posiąść to, co na zawsze stracił. Wzburzyła się cała jego impulsywna, pełna namiętności natura, a jego żal i wściekłość były straszne. Wykrzyknął z ogromną goryczą: błogosław też i mnie, mój ojcze, czy nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa? Jednak nie powinno się cofać obietnicy, jaką się złożyło. Nie można było odzyskać pierworództwa, które sprzedano tak lekkomyślnie, za jedną potrawę. Za natychmiastowe zaspokojenie apetytu, którego nigdy nie hamował, Ezaw sprzedał swoje dziedzictwo. Kiedy jednak dostrzegł własną głupotę, było za późno, by odzyskać błogosławieństwo. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. Podsumowuje to smutno 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Ezaw nie został pozbawiony przywileju szukania Bożej łaski przez pokutę, ale nie był w stanie znaleźć sposobu na odzyskanie pierworództwa. Jego żal nie wynikał z przekonania o grzechu, nie pragnął pojednania z Bogiem. Płakał z powodu skutków grzechu, a nie samego grzechu. Z powodu swojej obojętności wobec Bożych błogosławieństw i wymagań, Ezaw został określony w piśmie mianem rozpustny, jak podaje 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Reprezentuje tych, którzy lekceważą odkupienie, jakie zapłacił dla nas Chrystus i gotowi są poświęcić swoje niebiańskie dziedzictwo dla przemijających rzeczy tego świata. Tłumy żyją chwilą obecną, nie myśląc i nie dbając o przyszłość. Wołają jak Ezaw: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, stwierdza 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Rządzą nimi skłonności. Zamiast praktykować samozaparcie, rezygnują z tego, co najcenniejsze. Jeśli trzeba z czegoś zrezygnować, z zaspokojenia zdeprawowanego apetytu albo z niebiańskiego błogosławieństwa obiecanego jedynie bojącym się Boga i tym, którzy potrafią zaprzeć się siebie, żądania apetytu zwyciężają, a Bóg i niebo zostają w rzeczywistości odepchnięte. Jak wielu, nawet wśród uważających się za chrześcijan, pobłaża słabościom, które są szkodliwe dla zdrowia i paraliżują wrażliwość duszy. Czują się dotknięci, kiedy przedstawia się im obowiązek oczyszczenia ciała i duszy ze wszystkiego, co nieczyste, i doskonalenia świętości w bojaźni Bożej. Zdają sobie sprawę, że nie są w stanie zachować swoich szkodliwych nawyków i równocześnie zdobyć nieba. Zatem dochodzą do wniosku, że skoro droga do życia wiecznego jest tak wąska, to lepiej dalej już nią nie podążać. Tłumy sprzedają swoje pierworództwo za pobłażanie zmysłom. Poświęca się zdrowie, osłabia zdolności umysłu i rezygnuje z nieba, a wszystko to dla zwykłej, doczesnej przyjemności, dla słabości, która zarazem osłabia i degraduje. Ezaw ocknął się i dostrzegł głupotę swej lekkomyślnej transakcji, gdy było już za późno, by odzyskać to, co zostało stracone. Podobnie stanie się w dniu Pana z tymi, którzy sprzedali niebiańskie dziedzictwo dla zaspokojenia swoich egoistycznych pragnień.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

Ktoś poszedł spać zdrowy, rano nie wstał. Umarł we śnie, tak mówi rodzina. Sąsiedzi kiwają głowami. Lekarze wpisują do karty nagły zgon sercowy, czyli zawał. Ale w tej historii, drodzy państwo, jest pewien szczegół. Szczegół, który mało kto zna. Te śmierci nie zdarzają się losowo, nie zdarzają się o dowolnej porze nocy. Te zgony najczęściej pojawiają się między 4 a 10 rano. I to nie jest przypadek. To jest powtarzalny mechanizm. I co najważniejsze, mechanizm, którego znajomość może uratować życie. I o tym dziś opowiem. Ale najpierw fakty. Zawały serca rano występują 3 razy częściej niż późnym wieczorem. Zgony sercowe, udary, zaburzenia rytmu serca, one wszystkie układają się w taki wyraźny rytm i najczęściej ludzie umierają między 4 godziną a 10. Co to oznacza w praktyce i po co o tym państwu mówię? Oznacza to, że nasze serce nie pracuje jednakowo przez całą dobę. Nasze serce ma swój wewnętrzny zegar. I w pewnych godzinach jest po prostu bardziej narażone na katastrofę niż w innych. Najgorszy czas dla niego to godziny tuż przed obudzeniem oraz tuż po nim. Dlaczego akurat wtedy? Jak możemy to zmienić? Otóż dlatego, że o tej porze w naszym organizmie dzieją się jednocześnie 4 rzeczy, które razem tworzą niebezpieczną burzę. Po pierwsze, pojawia się bardzo silny skok kortyzolu, a kortyzol, jak myślę wszyscy wiemy, jest hormonem stresu. Otóż kortyzol w naszym ciele, on nie wzrasta tylko wtedy, kiedy się denerwujemy. Ale poziom kortyzolu wzrasta także każdego ranka, automatycznie, niezależnie od naszej woli. Nazywa się to kortyzolową reakcją przebudzeniową. Kortyzol po prostu nas wybudza. Takie jest jego zadanie rano. Krótko po przebudzeniu poziom kortyzolu w naszej krwi gwałtownie rośnie. Od 37 do 75%, średnio 50%. I swój szczyt osiąga 45 minut po wybudzeniu. Pytanie po co? Ano po to, żeby nas wybudzić. Ale, drodzy państwo, ten poranny kortyzol ma swoją ciemną stronę. Czasami bardzo ciemną. Otóż podwyższony kortyzol niestety zwiększa wrażliwość tętnic wieńcowych, czyli tych tętnic, które okalają nasze serce, na adrenalinę i noradrenalinę, czyli te hormony, które obkurczają naczynia. Mówiąc po ludzku, kortyzol sprawia, że naczynia wokół serca stają się bardziej skłonne do nagłego skurczu. A nagły skurcz tętnic wieńcowych u osób z miażdżycą może oznaczać zawał. No to teraz ważna porada. Porada, która zmniejszy ryzyko porannego zawału serca w wyniku wystrzału kortyzolu. Drodzy państwo, nie zrywajmy się gwałtownie z łóżka. Po przebudzeniu poleżmy sobie od 5 do 8 minut. W trakcie leżenia zróbmy sobie kilka spokojnych, głębokich oddechów. Potem sobie powoli usiądźmy, a potem sobie powoli wstańmy. To pozwala organizmowi łagodniej przejść przez poranne szczyty noradrenaliny, adrenaliny i ciśnienia. Ciśnienia? No właśnie. Ciśnienia, o którym teraz powiem. Drodzy państwo, otóż poranny kortyzol nie jest jedynym zabójcą naszego serca. Druga przyczyna, najczęstsza przyczyna porannych zgonów, to poranny skok ciśnienia. W nocy ciśnienie krwi może spadać od 10 do 20%. To jest naturalne. Ale nad ranem, gdy się budzimy, gwałtownie rośnie. U pacjentów z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym średni wzrost ciśnienia skurczowego nad ranem wynosi około 14 mm subartęci więcej. A im większy ten skok, tym większe ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Ale uwaga, u niektórych osób ten skok może być znacznie większy. I to właśnie te osoby są w grupie największego ryzyka. Otóż proszę sobie wyobrazić, że u niektórych osób w przeciągu kilkudziesięciu minut po przebudzeniu ciśnienie potrafi wzrosnąć nawet o 40 mm subartęci. To jest, drodzy państwo, mechaniczny szok dla naczyń i dla serca. I wtedy, jeśli na przykład w tętnicy wieńcowej znajduje się niestabilna blaszka miażdżycowa, to właśnie ten wzrost ciśnienia może ją rozerwać. A pęknięcie blaszki to oczywiście początek zawału. I pytanie, co możemy zrobić w tym wypadku? To jest temat do rozmowy z lekarzem. Natomiast tutaj można zauważyć, że specjaliści coraz częściej zalecają tak zwaną chronoterapię, czyli
branie leków na ciśnienie w taki sposób, aby szczyt ich działania przypadał właśnie na godziny poranne. Właśnie po to, żeby zmniejszyć ryzyko zawału serca. Natomiast pamiętajmy, my w swoim leczeniu nie zmieniamy nic. Warto natomiast porozmawiać z lekarzem prowadzącym. No dobrze, zatem przejdźmy do kolejnego czynnika, który rano uśmierca nasze serce. Musimy pamiętać, że nad ranem nasza krew staje się gęstsza. Ona jest bardziej skłonna do tworzenia skrzepów. Pytanie dlaczego? Po pierwsze, przez 6-8 godzin nie piliśmy. Zatem jesteśmy lekko odwodnieni. Krew staje się gęstsza, hematokryt rośnie. Natomiast płytki krwi mają większą skłonność do zlepiania się. Po drugie, płytki krwi, drodzy Państwo, naprawdę budzą się razem z nami. Co to oznacza? Jakie ma to konsekwencje? Po wstaniu z łóżka i po przyjęciu pozycji stojącej zlepność płytek krwi wzrasta o 71%. W odpowiedzi na noradrenalinę wzrasta o 189%, a na adrenalinę 130%. A my wiemy, że te dwa hormony rano szybują w górę. Pomyślmy o tym przez chwilę w ten sposób. W przeciągu kilku minut po wstaniu z łóżka nasze płytki krwi stają się o 1,5 razy bardziej kleiste niż w nocy. To tak jakby ktoś rano po wstaniu z łóżka do naszej krwi po prostu, no, dolał kleju. W zdrowym organizmie to nie jest problem. Ale jeśli mamy choć trochę zwężone tętnice wieńcowe, ten zwiększony klej może utworzyć skrzep, który niestety często zamyka naczynie. No i ponownie, co możemy z tym zrobić? Miej zawsze szklankę wody przy łóżku. Postaw ją tam wieczorem. Natomiast kiedy się obudzisz, zanim wstaniesz, po prostu usiądź sobie powoli i powoli ją wypij. W ten sposób najprościej w świecie rozrzedzisz swoją krew dokładnie wtedy, kiedy jest najgęstsza. No i drodzy Państwo, teraz czwarty element zwiększonej porannej śmiertelności. Ten punkt będzie dla wielu naprawdę wielkim zaskoczeniem. Naukowcy odkryli, że białko zwane KLF15 łączy zegar biologiczny z aktywnością elektryczną serca. Reguluje ono pracę kanałów jonowych, które oczywiście kontrolują rytm serca. Co to oznacza? Oznacza to, że nasze serce dosłownie inaczej wytwarza prąd rano i wieczorem. Nad ranem rośnie aktywność układu współczulnego naszego układu nerwowego. To natomiast sprzyja przeciążeniu komórek serca wapniem i oczywiście powstawaniu zaburzeń rytmu serca. W praktyce oznacza to, że nawet idealne serce ma prawo do okna wrażliwości, a chore serce tym bardziej. I pytanie bardzo proste. Po co ja o tym Państwu mówię? Otóż dlatego, że ten mechanizm porannego przeciążenia sercem jest śmiertelnie niebezpieczny dla pewnej grupy osób. Tych osób, które chorują na bezdech senny. U pacjentów z bezdechem sennym ryzyko nagłego zawału sercowego między 6 rano a 10 jest prawie 3 razy większe niż w populacji ogólnej. Mówiąc prosto, jeśli ktoś głośno chrapie, przestaje oddychać w nocy, budzi się rano zmęczony, to jego ryzyko zgonu rano jest jeszcze większe. Zatem tutaj pojawia się kolejna porada. Sprawdźmy, czy nie mamy bezdechu sennego. Jeśli chrapiemy, jeżeli rano budzimy się zmęczeni, jeżeli mamy nadciśnienie oporne na leczenie, to warto wykonać u siebie badanie snu. Drodzy Państwo, to może być jedno z najważniejszych badań w naszym życiu, jeśli wykryjemy u siebie bezdech senny. Podsumowując, wiedza o tym, że jesteśmy najbardziej narażeni na zgon sercowy od 4 do 10 godziny, daje nam ogromną przewagę. Drodzy Państwo, szklanka wody, powolne wstawanie, odpowiednie leki na nadciśnienie przyjmowane wieczorem, badanie snu, sprawdzenie tego, czy my chrapiemy, czy mamy bezdech senny, to są proste rzeczy, ale one mogą zdecydować o tym, czy jutro się obudzimy. Drodzy widzowie, i to była ostatnia myśl. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Mam nadzieję przede wszystkim, że komuś uratuje życie. Wielu z nas dba o dietę. Rezygnuje z czerwonego mięsa, rezygnuje z jajek, rezygnuje z masła. A mimo to badania wciąż wykazują wysoki poziom złego cholesterolu. Wtedy czujemy się bezradni, bo robimy wszystko według zaleceń, podczas gdy w naszych naczyniach krwionośnych po cichu rozwija się miażdżyca. Dlaczego tak się dzieje?
Otóż, kluczem do sukcesu często nie jest to, co my z naszego talerza wyrzucamy, ale to, co zapominamy na ten talerz włożyć. Drodzy Państwo, amerykańskie czasopismo kardiologiczne właśnie w tym roku udowodniło, że odpowiednie jedzenie potrafi obniżyć poziom złego cholesterolu nawet o 30%. To jest dokładnie taki sam efekt, jak daje zażywanie średniej dawki leków na cholesterol, czyli statyn. Zatem, aby chronić swoje tętnice, aby uchronić się przed miażdżycą, kolejno, aby wygrać ze złym cholesterolem, no nie wystarczy tylko trzymać się zakazów, czyli nie jeść jedzenia, które podnosi poziom złego cholesterolu. Natomiast to, co jest bardzo ważne, drodzy Państwo, aby zrozumieć, jak jedzenie wpływa na nasze tętnice, musimy poznać pewną tajemnicę naszego organizmu. Otóż, nasza wątroba to prawdziwa fabryka cholesterolu. Produkuje ona aż 80% tego związku krążącego we krwi. Natomiast pozostałe 20% z reguły pochodzi z tego, co zjemy. Jeśli my przestaniemy jeść tłuste potrawy właśnie po to, aby obniżyć sobie poziom cholesterolu, to, drodzy Państwo, tak jakbyśmy zakręcili kran w naszej łazience, a pozostawili odkręcony wąż ogrodowy. Woda i tak będzie uciekać. Czyli wątroba i tak będzie produkować 80% cholesterolu w naszym ciele, czasami produkując go za dużo. Natomiast wysoki cholesterol jest groźny dlatego, że blaszki miażdżycowe w naszych tętnicach są podatne na pęknięcia. I tutaj może rodzić się pytanie. Co zatem włożyć na nasz talerz, aby obniżyć poziom złego cholesterolu? Po pierwsze, błonnik rozpuszczalny. Otóż błonnik rozpuszczalny potrafi zrobić coś, czego żaden lek nigdy nie dokona w pojedynkę. Kiedy błonnik trafia do naszych jelit, on zamienia się w gęsty żel. Ten żel z kolei, on działa jak pułapka. On więzi cholesterol i nie pozwala mu przedostać się do naszej krwi. Natomiast co więcej, to jest bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, błonnik czy też metabolity błonnika zmuszają naszą wątrobę do produkcji mniejszej ilości cholesterolu. Czyli my dzięki błonnikowi mamy realny wpływ na zmniejszenie produkcji cholesterolu w naszej wątrobie, która, przypomnę, produkuje aż 80% całego cholesterolu, który pływa w naszej krwi. No dobrze, to tutaj może pojawić się naturalne pytanie. Skąd wziąć błonnik rozpuszczalny w naszej diecie? Otóż, drodzy Państwo, ja polecam błonnik, który jest zawarty w kilku ziarnach. Choć błonnik rozpuszczalny oczywiście występuje, czy też jest szeroko rozpowszechniony w różnych roślinach, to ja chciałbym skupić się na kilku ziarnach, które prócz błonnika rozpuszczalnego mają w sobie jeszcze kilka niezwykłych substancji, które dodatkowo tłumią powstawanie złego cholesterolu. Po pierwsze, odręby owsiane. Bezsprzecznie jest to najlepszy sposób na obniżenie całkowitego cholesterolu oraz złego cholesterolu w tym samym czasie. Póki co nie znajdziecie Państwo w świecie roślin lepszego surowca właśnie o takim działaniu. I dlaczego? Czy w zasadzie może inaczej? Skąd my to wiemy? Otóż w styczniu tego roku, 2026 roku, naukowcy opublikowali przełomowe badanie. Naukowcy odkryli, że w owsie znajduje się cenny związek – kwas felurowy. Kiedy my zjadamy odręby, które zawierają ten związek, nasze bakterie jelitowe przekształcają go w substancję o nazwie kwas dihydrofelurowy. Natomiast substancja ta blokuje w wątrobie dokładnie ten sam enzym, który blokują syntetyczne statyny z apteki. Drodzy widzowie, to oznacza, że nasze własne bakterie produkują w naszym organizmie naturalną statynę. Bez recepty i bez skutków ubocznych. Natomiast wydaje się, że odręby mogą mieć nad statynami pewną przewagę w tym zakresie. Efekt po spożyciu dużych ilości płatków owsianych spożywanych tylko przez 2 dni potrafi utrzymywać się nawet do 6 tygodni po zaprzestaniu jedzenia owsa, co oznacza, że poziom złego cholesterolu wciąż utrzymuje się na obniżonym poziomie, bezpiecznym poziomie. 2 dni kuracji dały aż 6 tygodni ochrony. I tutaj ważna wskazówka. Kupuj wyłącznie odręby owsiane, albo też płatki owsiane górskie. Natomiast unikaj płatków owsianych błyskawicznych, ponieważ te bardzo często ze względu na sposób przygotowania czy też obróbki, po pierwsze, no czy też najważniejsze, mają w sobie przede wszystkim dużo mniej błonnika, który obniża cholesterol, ale prócz tego niestety, właśnie ze względu na to, że mają w sobie mniej błonnika, powodują skoki glukozy i mogą obciążać wątrobę.
Wystarczą 2 łyżki stołowe odrębów dziennie, na przykład z jogurtem czy z wodą. I właśnie w ten sposób tworzymy fantastyczną ochronę dla naszych naczyń, obniżając poziom złego cholesterolu. Ale, drodzy Państwo, poziom złego cholesterolu pomoże nam także bardzo mocno obniżyć siemię lniane. Siemię lniane, myślę, jak wszyscy wiemy, to są małe brązowe nasionka, które łączą w sobie 3 bardzo ważne składniki. Błonnik, kwasy omega-3, roślinne kwasy omega-3 oraz związki, które nazywane są lignany. Razem te 3 związki, te 3 grupy związków razem tworzą, czy też wywierają bardzo zauważalny wpływ na poziom cholesterolu. W analizie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi siemię lniane obniżało poziom złego cholesterolu, uwaga, aż o 10 mg na decylitr, natomiast cholesterolu całkowitego niemal o 12. I tutaj kryje się najcenniejsza wskazówka praktyczna. Otóż my musimy pamiętać, że całe, niezmielone nasiona, one przechodzą przez nasze jelita po prostu nietknięte. Dlatego też siemię lniane najprościej w świecie trzeba zmielić, na przykład w młynku do kawy, bo dopiero wtedy nasz organizm w tych zmielonych nasionach dociera do tego, co jest mu potrzebne. No i teraz oczywiście ilości. Drodzy, 1 łyżka zmielonego siemienia lniane dziennie do owsianki, do jogurtu, do zupy to jest idealna dawka do tego, aby obniżyć poziom cholesterolu i aby chronić się przed miażdżycą. I tutaj bardzo szybko wtrącę. Otóż zmielone siemię lniane bez żadnego uszczerbku na ilości kwasów tłuszczowych omega-3 bez problemu możemy przechowywać przez 14 dni w lodówce. A ja teraz opowiem o 2 ostatnich zbożach, które wyjątkowo skutecznie obniżają poziom cholesterolu i oczywiście tym samym chronią nasze naczynia. Otóż osobom walczącym z podwyższonym cholesterolem serdecznie z całego serca polecam ziarno o nazwie amarantus. To jest prastare zboże, o którym naprawdę bardzo niewielu z nas słyszało. Co ciekawe, drodzy Państwo, amarantus skrywa w sobie bardzo ciekawą, naturalną substancję, która nazywa się skwalen. Natomiast skwalen trafia prosto do naszej fabryki w wątrobie i wydaje jej polecenie. Zatrzymaj produkcję nadmiaru cholesterolu, w tym złego cholesterolu. Zatem skwalen działa podobnie do statyn, natomiast nie wywołuje bólów mięśni ani skurczów. Co ciekawe, wystarczą dosłownie 2 łyżki stołowe ziarna amarantusa, które możemy dodać na przykład do zupy, do owsianki, czy nawet do zwykłego chleba, aby uzyskać efekt obniżający poziom złego cholesterolu. Drodzy, i w końcu ostatnie zboże, które wyśmienicie obniża poziom złego cholesterolu. To jest komosa ryżowa, która w naszym układzie pokarmowym działa trochę jak sieć rybacka. Sieć, która wyłapuje tylko cholesterol. W ramach eksperymentu jeden z pacjentów zastąpił tradycyjny ryż komosą ryżową, którą jadł 3 razy w tygodniu przez 40 dni. I jaki był tego wynik? Otóż zły cholesterol spadł aż o 18 punktów. I tutaj ostatnia ważna porada. Musimy pamiętać, że komosa ryżowa zawiera na swojej powierzchni saponiny, które spożyte mogą powodować wzdęcia. Zatem przed ugotowaniem komosy ryżowej najprościej w świecie musimy ją dobrze wypłukać. I to było ostatnie zboże, o którym chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Natomiast podsumuję w ten sposób. Drodzy Państwo, jak doskonale widzimy, obniżanie poziomu złego cholesterolu to nie jest tylko unikanie produktów, które są w cholesterol bogate, ale to jest także dodawanie do naszej diety, czy też do naszego talerza produktów, które obniżają produkcję nadmiernej ilości cholesterolu. Natomiast na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i jak zawsze do usłyszenia.

duszy bulldog i masz Pietra. Duszy kłopot nie polecam, duża wiedza wręcz zaślepia. Duszy budzik śpi spokojnie, duże szelki gubi spodnie. Dużo fajek w radiu kontra, dużo haszu tracisz kontakt. Gdy masz określić coś, gdy chcesz, zapytaj wprost,

prosimy słuchać Polskiego Radia 3ZZZ w soboty, wtorki i środy. Żegna się z Wami Daniel Kowalski i do usłyszenia w następnej audycji. Dobranoc Państwu.